Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Ось 16 років та існує в Україні, але ми не маємо жодної реклами, і радіо є благодійною організацією. Тобто, дорогі
1: не
0: слухачі.
1: Неоплатної реклами. Так, бо ми розповідаємо якісь інформації про експозиціях і так далі, але не отримуємо за то ніяких грошей, правда? Также ми тільки на ефірі Радіо Марія інформуємо, що to istnieje takie, jest na przykład takie jakieś zabranie, jest taka służba, jest takie święto, jest taka zustrzycz, ale to jest tak zwana reklama.
0: Anons,
1: tak. Anons to nie jest reklama. A żywe Radio Maria za takich dwóch rzeczy. Pierwsze to dobrowolne pożertwowania słuchaczy Radio Maria i nie tylko. A drugie to jest to, że w tym radiu pracuje bardzo dobrowolców, ludzi, którzy nie biorą groszy za to, że swój czas żertwują dla Jezusa Chrystusa.
0: Tak.
1: I to czasami całe wieczory robią, to ludzie, którzy dobrowino zostyczają. No i to co silniejsze Ewangelia o tym mówi, jak to pożertwuje trochę czasu, to otrzymuje stokrotnie bliższe, prawda? I ja baczę także, że ja żertwuję czy trochę czasu dla Radio Maria, też otrzymuję dużo bardzo. Otrzymuję jakieś wdachnawienia, też tego spiłkowania z Duchem Świętym. To są rzeczy, które z niczym nie można zrównati, które jak mówię.
0: Отже, ну так беручи, та ну от такий спосіб євангелізації, проповідування радіо, саме ну так вже ви заговорили про голос, про мову. Ну, з нашої сторони, та для слухачів, та є можливо навіть більше та голосу, хоча багато і програм, які є інтерактивні, де радіослухачі телефонують, також це спільні молитви. Та разом. Ось так мені цікаво, скажіть, буває так, що ну, людина може гарно говорити, красиво, знати мову, але ну, якось не слухається. Може бути ну, не так досконало там, звучати, але ну, дуже хочеться слухати людину. Ну, від чого це залежить?
1: Від того, які має інтенції та людина, яка вступає на Радіо Марія, бо слухачі są дуже розумні, можна так сказати. Коли починають слухати якусь людину, яка починає передавати якісь знання, але в такій інтенції, щоб показати себе мудрішою, показати себе більш зорієнтованою, щоб немножко вивищити себе понад других, w tej moment wiadomo, że to automatycznie ludzie wykluczają się, nie słuchają. Za każdym razem, kiedy próbujesz przedać samo w sobie, w tej moment jak gdyby zakrywają się uszy słuchaczy, bo my uczestniczymy w pewnej dziejsności, która jest Bożą dziejsnością, która jest Radio Maria. Nie można jej wykorzystywać do tego, żeby propagować samo w sobie lub propagować jakąś tam swoją ideę. Czasami zostawiamy takie dźwięki od na przykład osób, które są protestantami, ale takimi aktywnymi i tak wrożniczo nastawionymi do katolicyzmu, żeby tutaj namieszać, żeby pokazać, jakie to niedorozumienia i tak dalej. I te osoby mają konkretną intencję, żeby zamieszać ludziom w głowach, żeby передати якусь лож, якусь неправду, щоб осквернити це радіо, наприклад. Показати, що воно живе, або якесь друге. Я пам'ятаю такі пару дзвінків. То були ситуації такі дуже, дуже болячі. Але відомо, що люди в такій ситуації не слухають таких речей. Бо тут Дух Святий також допомагає, щоб розрізняти. Co jest od Boga, co nie. Duch Święty jest nieobchylny do tego, że mogli wybierać w naszym życiu. No i też, jeśli ktoś chce być zarozumny, na przykład, i zaczyna mówić na Radio Maria takie cudowne no, rzeczy filozofskie albo bogosłowskie, takie wysokie, prawda, котре для простих людей взагалі не зрозуміли, правда, коли то трансценденції, деінкарнації і так далі, вживають таких слів, але часами забувають ці виступаючі о тим, що люди таких мудрості, ну, може би і слухали, але для них то не є інтересно, цікаво. То є цікаве для спеціалістів, правда? To jest ciekawe dla bogosłowców, to jest ciekawe dla seminaristów, ale dla prostych ludzi, taka, jaka jest różnica niż jedno albo drugie, liczy na przykład filiokwę w teologii teologii prawosławnej i teologii katolickiej. I co znaczy to filiokwę? Prawda? I teraz objaśnia to sobie ludziom. Ja dużo dobrze rozumiem, co sprawa, ale objaśnienie jest duże, duże takie trudne i ciekawe dla kogo? Dla ludzi specjalistów. Czy ono ma jakieś znaczenie dla mnie, dla mojego życia? Że to filiokwia stało się główną, jedną z przyczyn do tego, że wyraziłaś cerkwa z Chin, od zachidnej, prawda? To jest sytuacja taka poboczna. Takich sytuacji trochę bywają. Zabywajmy o tym, że te radio to nie jest radio intelektualistów, prawda? To nie jest radio elit, to jest radio dla prostych ludzi. Dla których czasami taki rozarii jest najbliższy bażano i uczastyną i tego radia, czy jakieś tam molitwy, czy posłuchaty służby Bożej na radio. O tym zabywają czasami. Chociaż to radio jest też dla ludzi rozumnych, inteligentnych, tak, no, czemu nie? Też może był to, tylko trzeba pamiętać, że to bliższy jednak jest ludzi prostych. Nie dla takich ludzi kierujemy przede wszystkim nasze audycje.
0: Отже, наше радіо, ну, має ім'я, носить та таке доволі ім'я велике, ім'я Пресвятої Діви Марії. Називається саме Радіо Марія. Якщо звернемо увагу, ну, це не є просто радіо для християн чи радіо католицьке. Ось назва Радіо Марія. Чи бачите ви в цьому якийсь задум Бога Отця, що нам важливо, на що звернути увагу? От ми зараз заговорили та про те, що я чомусь думаю, що це, ну, не моє радіо, будучи там тут зараз ведучою, наприклад, та в цій програмі, ну, не моє це радіо, не я якось проваджу. Ніби є ведуча, але, ну, відчуваю, що не я. Наче, чому радіо Марія? Чому не інша назва? Як ви вважаєте?
1: No, my pamiętajmy, że Maria dużo często objawiała w różnych miejscach, prawda, różnym ludziom. I to takie rozwiązanie, to taki, ta idea, żeby stworzyć radio Maria, która była pierwsza idea w Italii, to jest italiańska idea, italiański wynachidok, to to radio było przede wszystkim przeznaczone dla przedłużenia misji Preświętej Dziewy Maryi. Misja Preświętej Dziewy Maryi było zawsze zaklikanie do modlitwy i do tego, żeby przedawać prawdę o Synie Jezusa. Słuchajcie Jezusa Chrystusa, słuchajcie mojego Syna, widajcie się Jemu. To zawsze Maria mówiła i Radio Maria to jest taki jak gdyby dodatkowy instrument w rękach Preświętej Dziewy Maryi. Ja domyślam się, Maria to, że wdachnawiaje Radio Maria. Dodatkowy taki, że są często molimy się o Preświętej Dziewy Maryi i jej zastępstwa zawsze prosimy. Zresztą też Maria jako ta, która chodziła spiłkować się z ludźmi w taki prawy sposób, Maria też dmaju chciałaby, żeby w taki sposób techniczny, jakim jest radio, też można było przedawać prawdę o Bogu, o Jezusie Chrystie, o Bożym zamyśle i przede wszystkim taki zaklik postyny do nawernienia. Do nawernienia. To jest najważniejsze w objawieniach Preświętej Dziewy Maryi. Ona przyzywała swoich słuchaczy i wszystkich, którzy słuchali tych objawień do nawiernienia. Nawiertajcie się, modlitwy na rozali. Bo Maria objawiała w miejscach takich trudnych, tak jak i Medjugorje, czy Lourdes, czy Fatima, i w czasach trudnych. I tutaj taka czudesna objawienie Marii jest dużo ważliwe, bo ono pokazuje nam, że to historia nie jest tylko dziełem ludzkim, ale historia jest przede wszystkim dziełem Bożym, że Bóg prowadzi historię. A Maria w tej historii ma swoją rolę, bardzo dużo ważliwą rolę, do pomagania ludziom wybierać to, co jest dobre, to, co prowadzi do Syna, to, co pozwala ludziom wykorzystać tę wielką i błagą wieść o tym, że Bóg wydał swojego Syna na śmierć za grzeszniki i woskres, żeby im pomóc przyjąć nową przyrodę, przyrodę ludziny, która jest związana z Bogiem i Boga traktuje, uważa za swoje drzewo życia. To jest taka misja Preświętej Dziewy Maryi. Zawsze Maria pokazywała na Jezusa Chrystusa.
0: Дякую, отче. Ми знаємо, що Пресвята Діва Марія вже так, можливо, не раз наші слухачі чули від священиків на радіо, що вона є та, яка вміла співпрацювати з Духом Святим і, власне, в такий спосіб змогла виконати волю Божу. В неділю ми мали урочистість зішестя Святого Духа. Як нам, чи потрібно запрошувати Святого Духа в своє життя задля цієї співпраці, щоб навчитися співпрацювати задля виконання Божої волі так само? Чи Дух Святий, він вже зійшов, є посеред нас, і нам треба молитися до нього, чи все-таки маємо якось запрошувати саме?
1: Znaczy, trzeba pamiętać o takiej jednej rzeczy, że Święty Duch jest potrzebny do tego, żeby prowadzić te audycje na Radio Maria. Żeby przede wszystkim do tego, żeby mieć dobrego ducha, to znaczy to, co, o czym ja już mówiłem, prawda? Że ty masz wolę i masz bażania, żeby przedawać wagę i wieść w różny sposób. Czy to za pośrednictwem modlitwy, czy za pośrednictwem jakiejś katechezy, czy czytania Świętego Pisania, czy szukania pewnego objaśnienia Świętego Pisania. Chcę prowadzić do nowo, żeby błaga wieść była rozpowszechniona, żeby mogła być słyszana w bogatych miejscach i w bogatych ludzi, żeby oni mogli na osnowie tego, co jest wskazane po odlianiu Światowego Ducha na Radio Maria, mogli żyć w ciemu świecie, wybierać to, co jest prawidłowe. I także oceniować to, co słuchasz, na przykład oceniować pewne zabytia i pewne słowa, które słyszysz w ciemu świecie. Żeby na przykład baczyć, że to nie jest wid Boga, na przykład aborcja, że to nie jest wid Boga, że to jest rzecz, która jest wid złego ducha. I to wlijanie złego ducha trzeba także rozpoznawać. I Radio Maria ma w tym ma to pomóc ty i dopomaga. Tak, że Święty Duch z jednej strony, tak jak ty сказала, że jest jak gdyby zapisany albo poklikany już w momencie, kiedy Radio Maria samo było zasnowane, bo tylko podjęcie Świętego Ducha można było prowadzić to Boże dzieło, jakim jest Radio Maria. Ale każdy, kto wystupa na Radio Maria, także powinien prosić Świętego Ducha, żeby winno pomagał baczyć to, co jest najważniejsze do przedawania tym ludziom, którzy Bóg stawiają na naszej drodze. Także tutaj te dwie sprawy i też trzeba postojno cały czas tego ducha przyzywać. Przypominać sobie to, że my czasami zabywajemy, jaka jest przyroda Świętego Ducha. To na przykład Święty Duch nie dzieje, kiedy ktoś próbuje sobie przedawać, albo nie dzieje, kiedy ty próbujesz jakąś nieprawdę przedawać. Zresztą Święty Duch też tutaj dopomaga nam rozpoznawać. Ja pamiętam jakąś taką zustycz młodzi, który ma na swojej pierwszej parafii, I tam prišao taki protestant, taki młody, młody człowiek, który chodził, tam rozmawiać, chodził także dzielić się swoimi przekonaniami, ale ja zobaczył, że ta ludyna jest w sposób taka agresywna. Chce zupełnie oskwernić cerkwę i chce obmanuć tych ludzi, którzy jego słuchali. I Duch Święty dopomógł mi na przykład zakończyć tu zustrzyć, kiedy ja wyczuł, że to win zaczyna mówić w sposób nieczesny, niedobry, oskwierniający, oskarżający, zasudzujący. Także Święty Duch nie przychodzi wtedy, kiedy bywają takie zasudzenia. A w Radiu Maria, nawet w każdym medii, tych zasudzeń jest dużo, dużo bardzo. Możemy zupełnie przypadkowo posłuchać albo w IT wcianuty w jakąś dyskusję, która jest jakimś zasłużeniem kogoś, albo podawać informacje, które są nieprawieryne, informacje, które mogą skrzywdzić bardzo ludzi. I tutaj też Święty Duch nam powinien pomagać w tym, żeby to radio nie było takim miejscem, w którym możemy podawać jakieś informacje, które są kierowane naszym nieprzyjacielem. Diabłom, który też czuwaje i cały czas próbuje obmanąć i wykorzystać występujących na Radio Maria do tego, żeby w jakiś tam sposób próbowali jego intencje w sposób nieświadomy i dużo często przedawać. Także Święty Duch jest potrzebny na wszystkich etapach produkcji Radio Maria, od początku zasnowania, potem ten Święty Duch był już u tej osoby, u tego świeczennika, jako ten Radio Maria przydumał, to Święty Duch jego wdachnowił. Ja w to nie sądziłem się, prawda? Aż po te konkrety, jakim jest na przykład to, że Radio Maria mogło być odkryte w Ukrainie. To jest wielkie, jedno wielkie cudo. I to też jest dzieło Świętego Ducha. Ja pamiętam te początki, to jeszcze Paweł Wyszkowski, tu poczynał w mediacentry i tak dalej, i on miał taki myj, że było radio, a potem było, że to było telebaczenie. To jest naprawdę ludyna, który Bóg, Święty Duch wdachnowuje dużo często i daje takie pomysły, które dopomagają po tym, prowadzi te cudową dziejsność, jaką jest Radio Maria, переповнена Святим Духом.
0: Амінь. Отже, ну, на завершення нашої програми чогось я згадую ці слова апостола Павла про плід Духа. Власне, як він в посланні до Галатів говорить, плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. І ось роздумую про те, що, мабуть, варто нам усім, хто слухає, хто говорить, хто будує, я запрошений до цього Радіо Марія пам'ятати і собі так зважувати, а якщо зараз скажу, чи зроблю, чи буде серед того, да, оцей плід Духа Святого, любов, радість, мир, довготерпіння та інше, та чи принесе це, та щоб можемо так себе мотивувати, щоб дійсно бути плодом Духа Святого.
1: Obowiązkowo, żeby tak kontrolować. Pamiętajcie o tym, że my poklikamy do tego, żeby występować w Radio Maria, żeby przedawać ci odczucia, o których mówi ten fragment posłania do Galatów. To cierpliwość, przede wszystkim lubow, nadzieję, cierpliwość, nieosudzowanie. To, co jest w hymnie o lubi Świętego Pawła w liście do Koryntian. Tak, że tutaj Gospodź nam mają w tym dopomóc też, że my występujący na dnia pamiętali o tym, że to jest nasza główna zadacza, to jest przedawaty naszym słuchaczom.
0: Дякую. Отець Міхал Бронкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Сьогодні був в програмі «У ваших намірах». Я дякую вам, отче, за цю цікаву розмову і вам, дорогі слухачі, що ви є з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

jest to, że pewnym planom, obrazom życia jest pełne wydanie sobie Bogowi, pełne wydanie sobie Jego woli. My stworzeni w tym świecie nie tylko dlatego, żeby być szczęśliwymi, ale stworzeni w tym świecie, żeby także przedawać szczęście. Przedawać szczęście, w tym wypadku szczęście, jakim jest prisutność samego Boga. A kto może nas najbliższe do Boga przybliżyć, do swojego Syna, jak Maria? Dlatego, że Jezusa Chrystusa, swojego Syna, doświadczyła całe swoje życie praktycznie. Nawet w czasie swojego niebowstąpienia była ona niebowzięcia. Ona była niebowzięta, jak mówi tradycja, i samym Jezusem Chrystusem. Mi bardzo podoba się ta ikona. Ikona, prawosławna ikona uspienia Preświętej Dziewy Maryi, w której Maria pokazana jest w swoim ciele leżaczym, a za nią jest Jezus Chrystus, który nese do nieba maleńką dytynę. I tą dytyną jest dusza Preświętej Dziewy Maryi. Chociaż Maria była wzięta do nieba z duszą i ciałem. Duszą i ciałem. On, jej ciało, tak jak ciało Jezusa Chrystusa, nie doświadczyło tlinia. To, co było skazane w psalmach, który objaśniał Święty Paweł, który mówił o fenomenie woskresienia. Także Maria w taki cudowny sposób doświadczyła woskresienia, doświadczyła przejścia do tego stanu, w którym ona jest ponad wiecznością, ponad wiecznością, która może swoją prysutność rozposterty na весь świat. Rozposterty na весь świat. Tomu ona była wzięta do nieba, że mogła potem przyjść do bogatych ludzi w swoich objawieniach. Jej objawienia są bardzo bliskie ludziom, odpowiadają na ich potrzebności, odpowiadają na ich strażdania, bażania. Maria objawia się w miejscach, które są przepełnione strażdania, niezrozumieniem. I tak jak w Lourdes objawiła się posle francuskiej rewolucji, w Fatimie objawiła się w czasie rewolucji komunistycznej, żeby pokazać jeszcze jedno wielkie dzieło satany, a z drugiej strony, żeby dać ludziom nadzieję na to, że satana będzie przemożonym w Bożym planie spasienia. Tak jak była przemożona sowiecka rewolucja, nawet jeśli niektórzy ludzie próbują tę rewolucję jeszcze w jakiś tam sposób woskreszać. No na szczęście Lenin jeszcze nie woskresie, ja myślę, że nikogo nie woskresie, tak, że mamy święty spokój. Jak on leży na Krasnej Płoszczy, jest dla nas bezpieczny. I to Maria o tym chce nas przekonać. Mówi też o prześladowaniu cerkwi. To jest normalne i zwyczajne. Cerkwa będzie prześladowana, ale Maria strażdała pod Chrystusem, żeby nauczyć nas strażdania. Żeby nauczyć nas przede wszystkim tej głębokiej nadziei, jaką ona miała w swoim sercu. Ona nie sumniewała się w tym, że Bóg nie może postawić swojego Syna w takim żachliwym stanie. To dla Jezusa Chrystusa, który wstupa w śmierć, jest to pewien krok do tego, żeby tu śmierć przemogty. I chce nam dopomagać, żebyśmy nie bojali śmierci. Maria była wzięta do nieba i była także ciu, która uczestniczyła, była świadką albo dopomagała swojemu człowiekowi Józefowi przejść do radości wiecznego życia. Bo to, co on jest w niebie, w wiecznym życiu, to nie sumniewaje się. On był ludziną, która także pełnosi wypindała się woli Boga. I Maria wraz z Józefem byli prisutni w czasie śmierci Jezusa Chrystusa, w czasie śmierci świętego Józefa. Tak że święty Józef, który jest pokrowicielem ludzi umierających,
теж хочеться.

jego niebo wstąpienia, była ona niebo wzięcia, ona była w niebo wzięta, jak mówi tradycja, i samym Jezusem Chrystusem. Mi dużo podoba się ta ikona. Ikona, prawosławna ikona uśpienia Preświętej Dziewy Maryi, w której Maria pokazana jest w swoim cieli leżaczym, a za nią jest Jezus Chrystus, który nese do nieba maleńką dytynę. I tą dytyną jest dusza Preświętej Dziewy Maryi. Chociaż Maria była wzięta do nieba z duszą i ciałem. Duszą i ciałem. Jej ciało, tak jak ciało Jezusa Chrystusa, nie doświadczyło tlenia. To, co było skazane w psalmach, który objaśniał Święty Paweł, który mówi o fenomenie woskresienia. Jakoż Maria w taki cudowny sposób doświadczyła woskresienia, doświadczyła przejścia do tego stanu, w którym ona jest ponad wiecznością, ponad wiecznością, która może swoją prysutność rozposterty na весь світ. Rozposterty na весь світ. Tomu ona była wzięta do nieba, że mogła potem przyjść do bogatych ludzi swoich objawienia. Jej objawienia są bardzo bliskie ludziom, odpowiadają na ich potrzebności, odpowiadają na ich strażdania, bażania. Maria objawia się w miejscach, które są przepełnione strażdania, niezrozumieniem. I tak jak w Lourdes objawiłaś posle francuskiej rewolucji, w Fatimie objawiłaś w czasie rewolucji komunistycznej, żeby pokazać jeszcze jedno wielkie dzieło satany, a z drugiej strony, żeby dać ludziom nadzieję na to, że satana będzie przemożonym. Przemożonym w Bożym planie spasienia. Tak jak była przemożona sowiecka rewolucja, nawet jeśli niektórzy ludzie próbują tę rewolucję jeszcze w jakiś tam sposób woskreszaty. No na szczęście Lenin jeszcze nie woskresie, ja myślę, że nikogo nie woskresie, tak, że mamy święty spokój. Jak on leży na Krasnej Płaszczy, jest dla nas bezpieczny. I to Maria o tym chce nas przekonać. Mówi też o prześladowaniu cerkwi. To jest normalne i zwyczajne. Cerkwa będzie prześladowana, ale Maria strażdała pod Chrystusem, żeby nauczyć nas strażdania, żeby nauczyć nas przede wszystkim tej głębokiej nadziei, jaką ona miała w swoim sercu. Ona nie sumniewała się w tym, że Bóg nie może postawić swego syna w taką żachliwą stanie. To dla Jezusa Chrystusa, który wstupuje w śmierć, jest to pewien krok do tego, żeby tu śmierć przemogty. I chce nam dopomagać, żebyśmy nie bojali śmierci. Maria była wzięta do nieba i była ta kościół, która uczestwowała, była świadkiem albo dopomagała swojemu człowiekowi, Józefowi, przejść do radości wiecznego życia. Bo to, co win je w niebie, w wiecznym życiu, nikt nie sumniewa się. Win był jedyny, tylko ta także ponosi i poddawa się woli Boga. I Maria wraz z Józefem byli prysutni w czasie śmierci Jezusa Chrystusa, w czasie śmierci świętego Józefa. Tak, że święty Józef, który jest pokrowicielem ludzi umierających, też chce cogodnia nam dopomagać, nie bojaty się. Nie bojaty się, bo Bóg jest z nami. Bóg jest z nami. Bóg czeka na nas i Bóg ma odpowiedź i rozwiązania na wszystkie nasze problemy. I chcę to przekazać również także przez świętą Dziewę Maryję. Ona niezrównanie współpracowała z Dziewem Spasiciela. I chcę, żeby my także w niezrównany sposób współpracowali z Dziewem Spasiciela. Z tym dziełem, które Win wyraził w swoich stradaniach na Chrystusie, ale także w Woskresieniu.
ale także w planach tego, żeby